ciepłe z Amerykanki. Synoci pa najdę mi u saniach. Trnima. Prazan ekran. Karta. I nowe gwarancje. Herman nie bił za Rusy. Mój ociepany z Amerykance.